0: lesunjini sakushona vala kutiva lesun wini sakushona na kujima vala kutiva lesun jimi sakushona akuna munhu la switwisisa kushona
1: yine
0: leswi vanhu va ni rhandzisa kushona lavan'wani vala kutiva lesun tirhisa kushona vala ku vona lesun dakwisa kushona vala ku